Tone ngada do gamong awang pierdo baba kabari macue tijeng doño algo pe doño mukede mondio tini korge karayin kono megi meberi kunde mungu pichem sirem diri wepiti kundi komi na menyo alken.